Ifeso wa po amele to moya lori asiwaju elede enu gbogbo ijele oro.